0: Ne vem, kaj počnete, na valu 220 ste pristali ali pa obstali. Hvala, da nam dajete ta privilegij, da vas lahko spremljamo v teh soparnih dnevih poletja. Mogoče ste v delavnici in kaj popravljate, pohate bučke, čofotate z otroki, se masirate, pulite plevel. Morda pa je čas, da zdaj vse spustite iz rok in malo potvrkate z Bad Bunnyjem.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nekaj je med nama, Talija, ter Buon Vento, Giovanotti in Alfa.
1: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices?